Malonje omvera konse kumene muli, ndabweranso ndi programu ina ya zaulimi. Muli ndine Efrem Tedown, pamakina a Marildo Roberto.

0: Non, ça m'a pas non. Non, mais ça, en gros, c'est un gros.
1: Et pas un amour, ni. Si tu n'as pas de bougie de bougie, tu vas te
0: faire. Oui, oui, sont à mener un chien de maman, si vous avez un. Watana wene wene, takambina na nawe kangapo, katipalifuro le mane ukumana nalo. E matanizo, chofunika kwa mbili ndukuleza wa moyo wako, kumaso, wanza kwa kunjito.
2: Kukwilisa nchizo umangwalo zungu za ubongo, kumajebesa kutamanga kwa maganizo, kumaso kwaneza ugani za bwino, kumaso kumaonjezera kwa mbili ngozi za kunjito, kufagirari kapena mmozi. Kula kuitsa pang'ono kungaononge miyo ya anthu ochuluka. Patapita nthawi zotsatira zake zinamba kuoneka.
0: Sikugona nsobwino, ukumayivala zinthu zambiri, ukukwiya nsonsanga, ndipo ukuonda tsiku ndi tsiku.
2: Chifukwa jankawa, Martha anaganiza zobiza ukape mpachandizo kwa muntu amene ama mkulubirira.
0: Amaluma giruta, mamuna wanga akudzio nonga chifukwa chama nkwala uzungu zobongo, ndimo wawampamfu umena akuma. Sopano akumwanso, timabotolo ta chiva chongo tijatoyera tija. Sindi kudziwa shoti ndishite. Pamvu malume, zanditela.
3: Marta, mwatsoka, mabanja ambiri. Ama kumana, ndima vuto nkatameneo. Chofu nikira, ndi kusataya ntima. Siku limene, azasange kufuna tandizo. Tidzaka loko nzeka, kumutandiza.
2: Mangwalo zunguza ubongo, ama sokoneza kukumbugira, kuganiza bwino, tulo ndijila kola ako chachakudya. Ama onjezera nsojo psezo chakupiti itzapadera. Aka karakuti augiritsa nchito zimenezo ndi mayo embekezera. Matenda ama ganizo, nkawa, nkanza, kumanso matenda akulu antima, mapapo, chiwindi ndi mso.
0: Mwomuzi nglamso wapu malulegi. Neyo ngadri oyanganila nchito yake. Ninga ganizila kuri tsikulina ninga zakale ndeko kaigila ngane abwere kunchiro kapena yai akujomba kunchiro popanda ifuwa chiro yake ya tsika kwambiri sakutanso kumaliza ngakhale nchito wosafuta ndipo akuika nzeke onse pachoshezo ndika kamizinga kuchita pongantho zinthu zinafike poipa kwambiri.
4: Agusto, ndiri ni nkhani yabwino. Ndapeza munthu amene amagulitsa mankhwala ozunguza ubongo. Ndi abwino kwambiri, otsika mtengo.
2: Nafeso tiyesere?
4: Munthu wake ndi mmodzi-modzi, amene amagulitsa kwa mbale maloleki.
2: Ndima mukonda kwambiri amene uja, ndima mutsata, kuma masiku ano wasinthiratu amwino. Wasintha kwambiri. Kuma timbwesa kamodzi kokha kuti timve mmene zimamvekera.
0: Musapange zimenezo. Ino mukungwayang'ana pa ndrama zimene maluleke anali nazo. Lero ali pa ngongole zakatapira. Ndipo akuthawa anthu amene anamubwereketsa ndramazo. Simukuona mavuto amene akuoneka pano. Mankhwala ozunguza ubongo aononga mamuna anga ndipo banja lathu komanso ntchito yake yatsala pang'ono kutha. Musalole kuti zimene zizikuchitikireni.
2: Siri na gani zirepo zimenezo. Ife, tinga gani za kuti ndi moyo wake watsopano wazinjoi.